Hej, witam. Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drogi słuchaczu Łemkiwskiego Radia LEM FM, beśiduje wam Jakub Zygmunt. I zaczynamy program Tre Świty. Chneska mamy już seredu desiaty i den czerucia i mamy chneska już 1200 desiaty odtynok naszej audycji od wereśnia 2020 roku. No, wedeme dla was. Tre Świty. Okrem mene, kotroho możete słuchaty w każdą seredu i piatneciu, to tiż precin mamy jeszcze dwóch okremnych redaktoriów Seweryjana Kosowskoho kojaryte i joho słuchate w każdy witorok i czetwer. Ta i jeszcze jest Demko Trochanowski, który nachrywać się dla was w priamym efiri w każdej ponedilok. I joho czas trioch świtił jest taka podilena, bo do 21 hodyny to win no wede tre świty dokładni, a pak zaczynać swoją jazyko audycję o nazwie Słowowycia, kotra tiż idę w priamym efiri. No to zaczaliśmy nasz odtynok dneska i zaczaliśmy od muzyki po maďarsku. To był ensemble Au Revoir i śpiwanka Pidnaho Łowkom Ringat. Teper zmieniamy kus stronu świta i chamy na bliski hit i posłuchamy ensemblu Awa i śpiwankę Pidnaho Łowkom Jafe Eina Kim. Pak puszczu wam po polsku artystku z południowej Polszczy, z Małopolszczy, Basia Giewont. Dokładnie będzie to śpiwanka z jej najnowszej płatni Pidnaho Łowkom Rycerz. Zatem posłuchajmy tej muzyki, a pak wertam z dalszą besidą.

Słuchali ste Basi Giewont, polską artystkę. Pustył jem wam śpiwanku z jej najnowszej płatni, która tak po prawdzie to pojawiła się już w minułej oseny. Śpiwanka mała na hołowok Rycerz. Rańsze słuchali sme muzyku z bliskoho Schida. To był ensemble Ała i śpiwanka pidna hołowką Jafe Einakim. No i dobri już znamy chnesznią datu 10 den czerwcia chneska 2026 roka. I jest to 161 den toho roka. Do kinca 2026 roka mamy jeszcze 204 dny. No i prochody 24 tyżden toho roka. Schid sońca chnęska w stolici Polszczy był o 4.15, za chid sońca budę o 20.56. Już w Warszawie mają bars przyjemne dołchy dny, chnęska den trwa 13 hodyn i 40 1 minut. Jest krótszy od najdłuższego dnia wróci lem o 6 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia wróci aż o 8 hodyn i 59 minut. Mamy jeszcze astronomiczny jar, choć już temperatury są bardzo tak typowe dla lita, ale to ta astronomiczna pora roku. Jar jeszcze znamy, budę oficyjnie przez 10 dny. Prodążajmy muzyczną podróż. Byliśmy już w Polsce, w Madziarach na Bliskim Wschodzie. Wertamy do Polszczy. Jeszcze posłuchamy muzykę z animacji Chłopi. To jest utwór dokładniej Tancuj. Taki ma je na hołowok. A przypomnę, że Chłopi to była animacja z 2023 roku, która była polskim kandydatem do chramoty Oscara. No, nominacji nie dostali z metody, ale to ta animacja zrobiła wielką taką sławę i też ciła muzyka, jaka pochodzi z tej animacji, jest bardzo ciekawa, taka pełna etnicznych, narodnych nut. No i właśnie posłuchamy jedną z tych śpiwanok, przypomnę, na hołowok Tancuj. A pak puszczu wam

Wertam do Was, drodzy słuchacze, po krótkiej muzycznej przerwie. Słuchaliśmy dwie śpiewanki przed chwilką. To był estoński folk, dokładniej ensemble Carly Strings i śpiewanka Pidna Hołowką Poismes. Rańsze pustyłem Wam muzyku z animacji Chłopi. To była śpiewanka Pidna Hołowką Tancuj. No i drodzy słuchacze, trwać program Tryświty. Besiduje Wam Jakub Zygmunt i teper besiduje Wam pro świata, jakich dneska mamy. Dokładnie pro jedno teper, takie kus śmieszne, ale tak naprawdę z dost poważnym znaczeniem. Dneska mamy świtowy den jazdy hołym na roweri. No właśnie, po angielsku World Naked Bike Ride. I jest to świato, które zwłóczy kontrowersyjnie, no bo jak tak hołym jazdy na roweri, Przecin w Polsce, to je no nelegalne. No ale jest takie sztoroka międzynarodne świato podija, które praznowane jest dokładnie 10 czerwca. I hołowną cilu toho świata, toho świtowego dnia jazdy hołym na roweri, jest zwertania uwagi na wrażliwist rowerystiu na drodze, ta i promowania ekologicznego i zdrowego transportu. No bo właśnie, precin, jak jeździmy na roweri, to jesteśmy bardzo wrażliwymi ludźmi. Nie jesteśmy choroneni karoserią, jak auta, jak szofery aut. No i jesteśmy bardzo narażeni, kiedy jeździmy na roweri właśnie na różne wypadki. Za to właśnie trzeba jeździć w kasku i być choronenem przynajmniej. Tak, no w Polsce to tak dokładnie hołym nie możemy iść, żeby tak prasnuwaty nechnesznie świato, no ale bardzo często dzieje się także w samych majtkach, albo w dajakich, w innych drżawach to i też malują swoje ciła i takie pomalowane i zjad ludy i praznują świtowy den izdy hołym na roweri. No i też sam rower to jest bardzo dobra alternatywa dla transportu, bo przecin nie zanieczyszcza ten rower środowiska, tak jak auta, no i też samo światochneska kus promuje ideę body positive, znaczy akceptacji własnego tiła. No, pamiętajmy, 10 czerwca, Światowy Dzień Jazdy Hołym na roweri. No, już mamy wieczór, to już wiele nie pojeździmy, ale może jeszcze w waszych stronach, gdzie mnie słuchate, to jest na tylko teplo, że jeszcze na mał taką wieczerną poistku może te pity. No i pomanifestowaty właśnie to wyniatkowe świato. Dneska też mamy jeszcze inny świata i choczu pro to typowisty oparoch minut, poklasz to posłuchamy ansamblu Dularowy Bracia i śpiwanki połemkiwskie Pidna Hołówką Oj tam na chori, a pak puszczu wam ansambl Fisz Made Tworzywo po polsku ze śpiwanką Jestem w niebie.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Słuchaliście Fish Emade Tworzywo. To był ensemble, który produkuje oczywidną muzykę po polsku. Słuchaliśmy śpiewankę Jestem w niebie. A jeszcze pustuję wam łemkiwską muzykę, dokładnie ensemble Dularowy Bracia i śpiewanku Oj tam na chori. Przed przerwą ku z wami powił i objaśnił cile świtowego dnia izdy hołym na roweri, a teper hoczu wam powisty kus pro dost świże nowe świato, które nazywa się Międzynarodny Den Dialogu Medże Cywilizacjami. No i chneska dopiero drugi raz. W oświti praznowanej jest ten tot den, Międzynarodny Den Dialogu Medże Cywilizacjami. Jest to najnowsze świato Organizacji Zjednoczonych Narodów. Ma je ono na cile przypomnuty o potrzebie wzajemnej poszany medże różnymi kulturami. Bilsze jak 80 derżaw poperło to tu inicjatywu. No i 7 czerwca 2024 roku zahalne schromadzenia Organizacji Zjednoczonych Narodów przyjęło rezolucję zaklekajuczu nowe świato. Hołownym inicjatorem był Kytaj, który współpracował z Egiptem, Peru, Hiszpanią i Uzbekistanem przy właśnie zaklekaniu toho świata. No i cil Międzynarodnego Dnia Dialogu Medże Cywilizacjami jest jasnej. Promowania dialogu, wzajemnej poszany, globalnej solidarności, osobliwo w czasach, kiedy już coraz dajakie wojny pojawiają się. Dialog medże cywilizacjami ma eliminowaty dyskryminację i budowaty takie, powiedzmy, zaufania medże narodami. I no warto też pamiętać nelem, że desiatoho mamy świtowy den izdy hołym na roweri, ale też dost świże, bo drugi rik pidriat dopiro Międzynarodny Den Dialogu Medże Cywilizacjami. A teper kus muzyki przed nami, a pak pojechamy do następnej dalszej ciekawej derżawy w oświti, ale poklasz to posłuchamy Gosi Pałkę i śpiwankę Pidna Hołowką Rania ja Ptaszyna. Pak puszczu wam muzyku z Pidlasza, to bude ensemble Hajda Banda i instrumentalny utwór Pidna Hołowką Polka Poleska.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedział, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.

Słuchali jste ensemblu Hajda Banda. Jest to grupa, jaka pochodzi z Pidlasza, z północno-schidniej Polszczy. Słuchali jsme instrumentalnego utworu pod nazwą Polka Poleska. Rańsze pustyłem wam łemki w sku artystku Gosiu Pałku i śpiwanku z jej płatni pod nazwą Rania ja Ptaszyna. Jakiem zapowił i jak tyż dodumujete się, teper przyszedł czas na małą podorożdż do następnej dyrżawy w oświti. Chneska i chame do Afryki, ale dokładniej do północnej Afryki nad Śródziemne Morze, dokładniej do Algierii. Algieria, taka wielka dyrżawa w północnej Afryce. Stolicą Algierii jest Algier. No i też nazwa dyrżawy wzięła się od nazwy stolici tej dyrżawy. W Algierii besidują oficjalnie po arabsku, ale też istnieją mniejszościowe języki autochtonycznych, etnicznych grup, które żyją od stolitiu na tym terenie. Walutą Algierii jest algierski dinar. W tej dyrżawie żyje dost wielu ludy, bo 44 miliony, no ale też na niemałej powierzchni, bo powierzchnia Algierii to 2 381 000 km². Jest to sema, co do bilszosty dyrżawa w oświti i najbilsza dyrżawa w Afryce, no joj powierzchnia to je 4,5% powierzchni ciłoj Afryki, ciłocho kontynentu. No taka wielka dyrżawa, no ale maje paroch rik, ale bilszest to tych rik jest sezonowa, sód to epizodyczny rik. Najdłuższą riką jest Wadi Szaf, aż Szalif, która maje dołhist 700 km. Na północy Algierii mamy chory i w tych chorach Atlas znajduje się najwyższy werch Algierii. Jest to Mount Tahat. Ma je wysotu 3003 metry nad morią i znajduje się w chrbetii wysokoho Atlasu Sahary. Ahaggar, tak nazywają się to te chory. Jest to miejsce o wielkim kulturowym znaczeniu dla etnicznych grup Tuaregiu. No ale trzeba też dopowisty sud chory, sud da jak epizodyczne rike, ale przede wszystkim 80% powierzchni Algierii to Sahara. Zatem Algieria jest jedną z najbardziej pustynnych dyrżaw w oświti. Hołowny mista i bilszyst tej milionowej populacji żyje wzdłuż berechu Śródziemnego Morza. Tam też jest kus przyjemniejszy klimat, taki, w którym no litom jest słoneczno, nie pada deszcz, a zimą jest kus studeno, ale nie tak bars i pada to też wielo deszczu. Najwyższa temperatura w Algierii, jaka była pomierzona, to było plus 52 gradusy. Dokładniej taka temperatura pojawiła się w Beni Abbes w 2024 roku, 2 roki temu. Ale też bywają w Algierii, osobliwo w chorach, minusowe temperatury. Najbardziej wielki, taki najbilszy moroz w Algierii to był w Batna w chorach Aures. Tołdy było minus 20 gradusiu i taka temperatura była pomirena w czas zimy w 2005 roku. No i też jeszcze warta dopowisty kus prokulturowy, prohistoryczne atrakcji Algierii i takie informacje, takie ciekawostki mam dla was, ale powiem po krótkiej perwi. Posłuchamy po klasztor ansamblu Kwiat Jabłoni i śpiwankę po polsku pod nazwą Płachta Nieba.

Wertam do Was po krótkiej muzycznej pererwi. Tyrwat program treświty besiduje Wam Jakub Zygmunt i słuchale sme śpiwankę ansamblu Kwiat Jabłoni. To była śpiwanka dokładniej Płachta Nieba, pitakem na hołowką. Teper wertamy do Algierii, bo zaczął jem już besidu prototu krasną wyliku pustynnu afrykańsku derżawu. Stolecia derżawy Algier jest to miasto bars krasne. Bars urokliwe, bo nachodzić się na zboczach hir, jakie schodziat do moria. Zatim podla weloch opinii, to Algier jest jednym z najbardziej urokliwych miast Afryki. Algieria w zachali ma je aż 1200 km berechu, nad którym nachodziat się tak skalisty klify, jak i tisz plaży z piską. Osobliwo popularne są kurorty Tlemcen i Tipaza. No i tiż w tej północnej części derżawy nad berechom Sridzemlanoho Moria, tam gdzie żyje bilszyst ludy, tiż jest budowana wielka transmagrebska autostrada. Jest to taka autostrada, która łączy Maroko, Algierię i Tunezję. I kole bude to ta inwestycja skinczena, to bude jedną z najdłuższych tras Afryki, majucza 7000 kilometrów. No jak idę pro historię Algierii, to trzeba powiedzieć, że to też była kolonia, dokładnie francuska kolonia. Niezależnie od Francji, Algieria zyskała 5 lipca 1962 roku po dłuchej, bardzo brutalnej wojnie o wyzwolenia, to ta wojna trwała 8 roku i też skończyła 132 roku francuskiej dominacji. Wojna miała wielkie znaczenia dla takich ruchów pro niezależnist w ciłym afrykańskim kontynencie. Kole już uzyskali to tu niezależnist, Algieria stała się jednym z liderów w borbi o dekolonizację Afryki i ciłoho arabskoho świta. I Algieria to ma bardzo wiele zabytków, ma bardzo wiele atrakcji takich też ciekawych dla turystów. Nachodzić się tam 7 obiektów wpisanych na listę światowej spadkowiny UNESCO, w tym legendarne miasto Timgad, które bywa nazywane afrykańskimi Pompejami. W Algierii wozniknął był wybudowany jeden z najlepsze zachowanych do chneska rzymskich antycznych teatrów w Afryce. Nachodzić się win w Dżemili i tot teatr był tak wielki, że mich pomystyty 3500 ludy. No i też okrem to tych licznych atrakcji na berechu w północnej Algierii, to też wartat zwertat uwagę na pustynię Tassili Najjar. Tam to ta pustynia uchodzi za jedno z najważniejszych prehistorycznych stanowisk naskalnej sztuki w oświti. Na to tej pustyni były odkryte petroglify na skałach, aż 15 tysięcy różnych petroglifiów. No, zatim jest, co tam eksploruaty, wartat poczytaty bliższe pro Algieriu, zainteresowaty się tą derżawą, bo skrywa weloch tajemnic, weloch sekretiu, pro kotry iszczy, no, takie statystyczne turysty nie znają. A teper to poznaty, ale muzyku jak wam puszczu, kińczymy temu pro Algieriu, a teper idemy dalsze, posłuchamy ansamblu Laboratorium Pieśni i śpiwankę Pidna Hołowką He Ojate.

To był ansambl Laboratorium Pieśni i śpiewanka He Ojate. Skończyła się muzyczna przerwa, drodzy słuchacze. Trwat program Try Świty, besiduje wam Jakub Zygmunt. No i do tej pory besiduwał wam pro Algieriu, bardzo ciekawa derżawa, wielka derżawa w północnej Afryce. No ale dneska mamy seredu 10. czerwca i trzeba już wam przypomnuty, że wartat korzystaty z to tych naszych programów w priamym efiri, bo z kińcią czerwca zaczynają się dla nas wakacji i nie budę ane korzo, ane pacisnej chodyny, ane trioch świtił pres ciły lipec i serpen, za to w serpny to bude lito z LMFM, to bude sztodenna audycja z różnymi redaktorami LMFM, no ale to też to ta audycja bude kus na inczych obstawynach, ale bude to maty nachodu posłuchaty nas w priamym efili, no bo tak okrem toho, to właśnie przez dwa miesiące do wereśnia bude tycho. Oczywiedno zaohaczam słuchaty powtórzeń obzeracza przyrody, poklasz to właśnie sód puszczane powtórzenia najnowszej serii. Powtórzenia idą oto tych samych chodynach, co premierowy odtynkę, znaczy w piatnyciu o 13 chodyni, w sobotu o 8:30 i w seredu bardzo skoro rano o 4:30. Ale obiecuję, że od oseny wertam z nową temą do obzeracza przyrody, budu tiż na portale LEM FM zajawkę od tynkiu, za tym budę te mochle ślidyty. Po prostu to, co budę emitowane, co budę dla was rychtowane właśnie w ramkach toho programu. A teper to rychtuju już dla was dalszą muzyku. Posłuchamy jeszcze daszto z Estonii. Mari Kalkun, korolewa estońskiego folka inczyma słowami. Posłuchamy śpiewankę po estońsku oczywiedno pidna hołowką Muna Mae Lomine.

0: Wertam do was drochy słuchaczy, po korotki pererwi słuchali sme śpiwanku z Estonii. To była Mari Kalkun i śpiwanka pod nachołówką Muna Mae Lomine. I nachołówok prawdopodobno nic wam nie besiduje, no bo może te nie znate estońskiego języka, ale tak naprawdę słowa tej śpiwanki, jak i nachołówok, sąd pro stworzenia najwyższej chory w Estonii, która nazywa się Chora Wielkie Jajko. No taka bardzo dziwna, netypowa nazwa, ale właśnie to była taka narodna, folkowa śpiwanka z taką czarującą leksyką, z takimi czarującymi słowami. I to też była poślednia śpiwanka w chneśnim odtynku trych świtił. Pomale już praszczam się z wami, drochy słuchaczy. Czujemy się o dwa dny, 12 czerwcia w piatnyciu, oczywidno wieczorem po nowinach ochodyni 20, zaran trych świty budu Severianom Kosowskim. Wszystko idę po staromu. Zatim żelam wam przyjemnej reszty wieczora, odpoczajte, spokojnego snu, spokojnej nocy, no i trzymajcie się, ostante zdorowy i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świt, wieczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Тяженько на серцю плаче дочі.
0: Карпатська Русь, номер 51. П'ятниця, 15 листопада, новембра 1946 року. Кункова повід горлечі. Ваню Гладику в Нью-Йорку пишу до родної з Кункови під датом 6 вересня 1946 року. Новостей в нас ważnych nit. Żyjemy po staromu przy nowym prawitelstwie. W Klimkiłci, jak wam może wiadomo, lisowe bandyty spalili 18 chysz. Nolem toty, w których osiedli Polaky. Stało się to przy końci żnył. I tak Polaky niedługo natieszyli się ludzką pracą. Polewy roboty my już pokończyły. Pomało tyle żyto, pszenyciu i posijale ozymynu. Jeszcze mamy wybrate kompery i buraky, nawozy tydrow i wse hotało na zimu. Urodzaj udał się dość bohaty. My na mało tyle żyta 4 metry, pszenicy 2 metry, jaczmeniu 10 metrów, orkiszu 4 metry, owsa 18 metrów. Kompery i buraky zarodyli lipsze, jak w poprzednie roki, i isty budę pod dostatkom. My aż teper poznali, że wojna zakończona, bo od 1 sierpnia nowe prawitelstwo unieważniło wsi kontyngenty, a do tego czasu my musieli dawać kontyngenty jak i w wojennym czasie. I z Rosji teper nie pouczamy na jakich wiadomostej, nie pisam, bo hovoriat, że granica między Polszczą a Rosją zakryta. Pierwsze pisma perenosyli to te Polaky, że pereselali się i z Rosji do Polszczy. No teper to pereselenie ustało. Radocyna, powit gorleci. Jedna krajanka w New Yorku peredała w redakcyju pisma, jakie ona dostała od sestry i bratanka i z Radocyny. Pisma pisane 1 wersnia toho roka. Sestra dziękuje za pakunki, a dalsze donosy śledujucze. Już nie mała całkom niejakich łachił. Tak nas obrabowali do czysta. A drugi pakunok przyszł do Dupeja, po czechosłowackiej stronie granicy, na same matkobieżane puszczania. Od swojego muża już 13 tydzień nie mają niejakiej wisty. To może wy tam też to odczujecie, bo ja chyba czuła, że w Rosji nastała wielka posucha, to się nicznie wrodyło w 18 oblastiach i że nasze ludy przychodzą tu bliżej granicy. I tak chyba powiadają, że trzy transporty z naszymi ludmi mają pryty nazad. To i ja czekam, że może i win nadejdę. Jaselski starosta kryczał na sesji z witamy, że ludy z Rosji idą nazad, to żeby ich, to te ludy, co są do doma, przyniali czestno, żeby im przykrosty nie robili, że to tak wszystko od Boha się stało, że to ludy swoje domy poliszali i swoje majetki, a piszli na czużynu. To jak nadal budę, niech to nie znaje, co dach to prydę cenit. Przed wesną przyszło do Bortnoho 8 rodyn, a teper do nieznajowy jeden gazda przyszedł z żeną i z dwoima ditmy, ale bez chudoby, tylko łachy przyniósł. I po innych sełach pokusę traflat, że to choć kto przychodzit, to może i mojemu mużowy hospod pomoże pryty na swoją zemlu. Bratanok pisze, w nas teper ciężko żyty, bo wojna wszystko poniszczyła, a zarobyty grosza nie zarobyt nigdy, bo taki czas, chyba dekoli perejdu za granicę z towarom i tak zarobił na życie. Ale ciężko perejty, bo i majut, był jem pojmany w zimie, tom siedział 6 miesięcy w areszty. Ja żył przy teti, bo moi mama chmerli jeszcze w 1942. Jak przeszedł front, to Ruskę zabrali do wojska, tak i mnie zabrali. Byłem 2 tygodnie na ćwiczeniu, a potem mnie posłali do frontu. Po zakończeniu wojny przyszedł rozkaz od sowieckiej władzy, żeby zagraniczne wojska rozpustyty do domu. Tak i ja 15 wersnia tamtego roku przyszedł do Radocyny, ale nie naszą ją nikogo, bo wsio wyjechał do Rosji. Tylko dwie familie ostali się. Było nas przy ruskom wojsku 18 i z Radocyny. To się nas wrnuło 10 do domu. A to ty druhy staje się neżyjut. Tety Jełke syn był też na fronti i wernął się zdrowy, ale pojechał do Rosji. Ale ja nie iszł, bo na czale się dekotry wertaty. Ujko z tetą nie wernuli się, to ja się zobrał z kurełowyczą Iwaną i zmy piszli do Rosji i hladaty, że kiedy one się nie chodzat wernuty, to wozmemy sobie łachy i się wernemy. Przyszliśmy do toho seła w Rosji, gdzie są radocyniane, to chyszkę mają takie jak w nas kolesy male cygane. A koroły i koni chcą od nich zabraty do kołchozu. No radocyniane nie chociaż daty, to nie znam jak teper żyją. Wy sobie może dumate, że teta za to przyszli do domu, bo się nie mogli zgodyty z ujką. No tak nie dumajte. Jak ja przyszł k nim, to każde chodziło idę za mną nazad. Tak i ujko tetu wyprawili. Tata nie chodzili z początku idę, że jak one pidą, toż to ujko same budu drobyty z babą. Ale ujko powili, żeby się tym nie starali, bo one mają jeszcze z domu zerno, korołu i dwa kony, to że se radu dadut bez zimu, a w liti, że wyjdą do domu. To tak się rozeszli, a teper nie znamy, co to jest, bo ani nie przyszli, ani pisma nie napiszut. Przypis redakcji. I z tych pisem widno, jak to nasze ludy na początkach puteżstwowali między Polszczą i Sowieckim Sojuzom. Jedna bodnarczanka pisała swojej rodyni w Ameryce, że wsi bodnarczane wernuliby się z Rosji, jakby le mogli, ale nie możut, bo Lemona była taka chytra, że to wernuła się. No tu tot chłopec i z Radocyny pisze, że to pojechał za ujką i tetą w Rosyju i wernął się nazad z tetą, a ujko jeszcze ostał się i teper widno, że nie chce wertaty się. Symeon Kowalczyk, Waterblit, rodom z Seła Złockie, Nowosądeckiego Powita, pouczył trzy pisma od rodstwenników z Sowieckiego Sojuza. Jedno pismo od brata, który był w Kirowohradzkiej oblasti, a teper nachodzi się w Tarnopolskiej oblasti. On pisze, że tam koło neho jest mnoho naszych lemków z Złockiego i susid nich seł. To przez neho nasze ludy w Ameryce, wychodcy z Seł Nowosądeckiego Powita, mogą dladaty swoją rodynu. Brat Petro Kowalczyk pisze. Żukoł, 4 sierpnia 1946. Pismo ja od tebe dostał 30 lipca, Julia. I duże ty za nich dziękuję. Duże to mnie zradowało, że wy żyjete i jste zdrowy, iż to powody cię wam dobre. My takoż dziękujemy Bohu zdrowy. A powodzenia jak zwyczajno w czużyni i na nowej gospodarci. Nie ma dwere, ja nie wikon. My na razie gospodarymy same, nie znajemy jak dołucho. Mamy dwie koroły, sim, kip, jaczmeniu, trochę prosa i kartofel. My piszli transportom na Kirowohrad, ale tam nie mogli zmerzyty. To sme przyjechali korołami na Tarnopol. Jechali sme 3 tygodnie firom, 700 kilometrów tamtego roku hoseny. I tylko naszego majetku, że na jedną firu. Tu jest bohato ludzi z Złockiego, Szczawnika i innych seł. Tu jest brat Iwan i sestra Maryja. Bratowy Iwanowy żynka pomerła na Czerwinku w 1942 roku. Zostało 4 dzieci. I ożenił się drugi raz z sestrą mojej żynki. To mają te 2 dzieci. Dalsze dowidujesz się za brata Jacka. Duże mnie smutno zadłaty za niego, że win tak bidaka piszał z oświtaciłką niewinno przez złych ludzi, ale i oni pouczyli za to swoją zapłatę na Sybiru. Bratowa Sztewka i Hale razem z nami i z Kirowohradzkiej oblasty i przez zimu była w naszym seli. No na wesnu zmy się pohniwale. To piszła deś koło Lwowa. Ale szkoda o niej choworyty, bo zdaje się i ona była przyczyną Jackowej smerty. Wsiady nie opisuję, bo toho było duże bahato. Szwagier też został się na Szczawniku. A teraz, gdy powertaje się, to ja nie znaju. A dziewczata to odna wyszła za mąż. Za Czechosłowacku Storojanu, a drugie dwie heł pomiędzy ludzi się tyrajut. Ja heł pracuję w kooperatywie kramarem, ale jaka robota, taka płaca. Rodyna u mnie dost wielka, wisem dusz. Mamy 4 dzieci, najstarsza dziewka 14 lat. I żynkę mama i sestra, to trzeba dost szpekulować, żeby jakoś prożyty. Pysze 14-liczna dziewka Petra Kowalczyka. Drogi stryku i wystryno, pyszu do was kilka sliw, które ma was pozdrowlają duże, krasno i serdeczno i dowiduję się o waszym zdrowiu i powodzeniu. Nasze zdrowia dost dobre i powodzenia jak zwyczajno w czużym kraju. Z domu pojechaliśmy na Wielką Ukrainę w lipcu 1945, ale tam pro nas życia nie było, to pojechaliśmy na zapadną Ukrainę. Tato jechali w Firoju, a mama z nami pojazdom. Tody my prożywali wielkie trudności, bo było duże chłodno, a nie jechaliśmy pasażernym pojazdom, bo nie wilno, tylko odjacharowym. Ale koby choć był krytyj, to jeszcze nie byłoby złe, a to tylko na platformie. To zdawało się nam, że to pomerznemy. No kole przyjechaliśmy heł, to już troszkę lepsze, ale nie tak jak doma było. Jest nas 4. To 3 chodzi do szkoły, a najmłodszy syman jeszcze nie chodzi. Ja na chodzu, w 5 klas. Uczył się na Wiedminno, a młody brat i sestra dosyć dobre. Kowalczyk Anna Petrowna. Michał Szost peredał w tych pismach swoją kartkę do brata Iwana Szosta, który ma je na chodyty się des w Detroit. No tak jak Stefan Kowalczyk nie może doruczyty jemu pismo, bo nie znaje jego adresu, to prosyt podaty to w gazeti. Drogi braty i bratowa i wasze ditoczki, pozdrowlają was duże krasno i serdeczno, z ciłą swoją rodyną i donoszą wam o swoją zdrowiu i powodzeniu. My do toho času Bohu dziękujemy zdrowy, a powodzenia jak zwykło na czużyni. Nie tak jak w naszych chorach Karpatach, gdzie sołowej śpiewają, zimna wodycia płynę i zeleny lis szumyt. Nie można rody moho seła zabyty, chocia majemuż to isty do toho czasu i wodycia jest dobra i zimna do picia i do mycia, tak jak i w chorach naszych. Ale jest duże sucho, bo dożdżu było mało i nie duże się zarodyło, choć zemla duże dobra i pszeniczna, ale nie możemy tu przywyknuty do toho wsioho. I klimat jest trochę ostrzejszy jak u nas. No do wsioho pomału zwykniemy, bo taka nasza dola. Tu zmy razem, sestra Hania, Polikariowy, swat Adam, Zubal, Andrzej Szost, swat Zoszczałnyka, Seman Jacenyk, Tarasowicz, Jacko Hopej, Josef Kopuściański, Waniu Markowicz, Dańko Barna, Barna Andrzej, Michał Markowicz, Petro Kowalczyk. My nachodzimy się w Tarnopolskiej Oblasty w celi Żuką, a syn Wasyl jest w Lwowie za szofera przy Audi. Michał Szost, Tarnopolska Oblast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwy.

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

Siaku sobi, przytulmy siaku sobilem. Zaszął mi siat za chmaru.

Program był zrealizowany za wdzięku finansowej podpory Międzynarodowego Wyszehradzkiego Fundu. The broadcast was realized thanks to the financial support of the International Visegrad Fund.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

Wielkie, wesoły anioł, w leluchowie miła, zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Dobry wieczór. Witam na słuchowisku i następna część partyzanta Petra Polańskiego. A w tym odcinku doznamy się, czom paraniuky weli borbu z dworą. Zapraszam. Rodyna paraniukiów była kolys zamożna, jak na panszczyny obstawlinia. Ta oberywało się. Raz pradido Hajmona nemich sterpity tyrańskich straszennosty, jakich didycz dopuszczał się na ludziach. To je kole hajduky, jak soho staroho, sywoho chłopyka, szto prosił miłostyni, jałmużny, jak wariat. Na rozkaz didycza sikły na hajkamy, jak wołocangu w odwori. Paraniuk nie zderżał i stał w oho oboroni. Jednym hajdukom wdaryło zemlu, druhoho zahuszył piastunkom, a trzeciego chwatył i szmarł hejby pereczkom za płyt. Bo trzeba znaty, paraniuky chłopy były jak duby. Didycz z pomsty skonfiskował mu połowę majetku, a syna pisłał do batalionu, gdy tot i zgnął. I mstył się dalej. Didycz ci zabachło się raz, żeby tot fajeton, którym się wezła do mista, ciachał starej paraniuk. Tołdy i hamer. Pamiatał o tym paraniukił syn. Chodył win iszczy na panszczynu, tekol raz pan bremennu selanku okładał na pole na hajkamy. Jał paraniuka taki hnił, szto chopywszy pana potriasnym tak mocno, że tot onimił. Ne wyriuk od tołdy słoweczka. I mał jak wrzmeny paraniuk, kiet pryszoł domił, że prydut do neho dworsky do posipaky. Prorychtuwał się na toto. Stał soj z buczyną w dweriach i ny jeden z hajdukił. Nehoden był prystupyty. Kłał na zemlu każdoho, kotry lem się zbliżył. Przyszła potucha. Tanycz nie pomohło. I wzięli się na sposób, zo sztyrioch uchlił, pit palili chyżu. Ale paraniuk się nie podał, zhorił w straszennych mukach, a nie wyszął. Hajmon, jego syn, mał tołdy pit 30 rokił. Godny ste teper poniaty, jak win się odnosił do dworu. Okrem żalu za nianiom. Nie mał teper swoho gnizda. Wziął bygar, owczarski kostur i pustył się z oseła. Pan chtił kącze wziaty ho do tiaszkoj służby. Hola, powił Hajmon. Sawa paraniuk ne bude wece służył ubyjci swoho widcia. I piszą na połonyny, ostał czobanom. Ta pry tym trafiło się sztosy, szto zaważyło na ciłym jeho życiu. W merajuczej didycz mał wydżynia. Sowa wykołoła mu oczy, a pak pereminyła się w hrobaria, kotry zakopał ho żywoho do jamy. A za hrobarium ohen horił w ochny człowiek, stary paraniuk. Didycz po takim wydżyniu pryklikał swoho syna, teperiszniocho naszego pana, i jednoż to, złomyty, niewilno mu było, nakazał mu pred skonom, a to, żeby Hajmona lyszył w spokoju, ne tykał, ny joho obyścia, ny dity. Od toho czasu nasz didyr z daleka się trymat od Hajmona. Tym sposobom Hajmon slebidny od panszczyny. Ne owczaryt uż, lyszył koszaryska, prydbał konia i kupczyt wynom, za którym czas od czasu wyprawlat się na uhry. Hajmon to dobra dusza, jako i ja ne znał. Za neho ne jeden z oseła życia by dał. Od
i prywa z noczami sidył, ta kto was stopel wyratuwał? Posłuchajcie jeszcze o jeho dzieciach. Ony tiż, każdy z osibna osobliwy, jaką horba tej małej hejby nehajmonił i ponurak chladat samitnosty, rytko się wizwę hejby nimej. A wse zaniaty jako syma duchamy, a i chmarnykom je dla seła. Postawił sojch żoczku, komarnek, hen na pustakach, a czyste wydzieli. Drugi, jego syn, ciłko minczy i wesoły, i żarty blywy, rybaryc i zanymat się promom na sani, hejby prykowanej do wody i do onoho promu. Tam dla neho życia rają. Wańko, wariat, iszczy dietyną był, a za jedno głowodi chociachło. Raz, kole Żydy puszczali sanom klocy powiązane w daraby, Wańko, piatiolitni lemtołdy szkrab, wsunął się do kutyka połotnianoho szatra na jedni z darab. Do perwa na dołach sposterechli ho Żydy. Bywał pak i na Dnistri, i na Czermoszy, ale szmarył wszystko i wernuł się na swój san. Tu mu, gwaryt, jak raz. Joho bywam pamiataty, bo to win wytiachnął was z wody, kiedy te raneny chlupnuły chyn z wysokoj skały. Win pryniósł was ledwo żywoho na naszu klebaniju, a sam hejby nygda nycz wernuł się na swój prom. Prywas pak ostawał hajmon. Jeden iszczy syn hajmonił hemer, ostała po nim wdowa Jałdocha. Z osobliwą uwagą słuchał jełtym ostatnich sliw, wydymo wyczekuwał ich. Nehoden był zrozumity czudnoho powiedzenia Jełdochy, tołdy kiet się hyn jawył. Tajne diżdżał się zrozumity. Kolaska sperła się na rynku. Ne był hneska rynok okrużnoho misteczka pustej. Tam do obyczni plantali się lemżydziuskie kozy, pejsaty jewrei i debes wsiakoj Mecyi rozkładali się czas od czasu wandrujuczy cygane, tam teper rechotali się koni, bręczali szabli. Ochotnykyż to ciachnuli na pomicz koszutowy dnestu odpoczywali. Dekotry leżali na kamieniach neriunoho bruku, inczy napawali koni prystudny po sered rynku. Jeszcze incze zobrany byli w kondytoryi. Paroch akuratni kazał nawernuty do dwora, tojże nowo postawleno i kondytoryi, de wekrzynom wszystkie susidowe zajżdżali. Była to kondytoryja, która w małym misteczku stanowiła i austeryju, hostynec, i korczmu, i zbirne miejsce. W hołowniej sali na peredniej ścini wisił portret Robespiera, a na drugi malunok przedstawlający wteczu Napoleona. Tymczasem wstupmy na salu. Ryuk Dunowicz. Iszczy czas, pak pideme do miejscowego parocha, gdy wszystkie nasze majut się zejty. Na hneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska. Why are we alone?

0: Jest četvr, 11. čeruće junija 2023. roka. A na novine rade Jalem FM, prosit Olena Stefanovska. Už zaran v Medžalebirćach začnuća prezdanovanja 35. ričnići od 1. švitovog kongresu Rusiniju. Rusinska obroda na Slovaciji vo spiupraca so Švitovom kongresom Rusiniju, Švitovom radom Rusiniju i mistom Medžalebirći zrohtovala švatkovanja Dnia Rusiniju Slovaciji, što budut poučeno i s prezdanovanjom Dnia Rusiniju Slovaciji. Jakraz Medžalebirći sud mišćom, gde v 1991. roči odpul się pierwszy Švitový kongres Rusiniju. Švatkovanja začnuće o godini 19.30 v prostorach Art Hotelu, te odpude się bešida pod nazvom priamo účastníko 1. Švitového kongresu Rusiniju v Medžalebirćach. Pak v sobotu od 9. hodina planovane sú ďalšie podii. Medže inčoma konferencia, procesia v krojach, gala program v amfiteatri, pokaz filmu Potopa i striče s tvorčami i aktorami. Nedelný program završuje švatočné zasiedanie Švitovej rady Rusiniju i božestvenná liturgia. Organizátora prosiat na podiu všetkých Rusiniju, ľubiteľov rusinskej kultúry, folklóru, histórii i tradícií. Slovacký nacionálny múzej dočasno perenese Múzej rusinskej kultúry v Priešovi z teperišnej budovy, kde kolise boli kasárni, do inčoch prostoriu, ktoré maje resort kultúry v rámkach mesta. Potvrdila toto generálna direktorka SNM Viroslava Bernatová. Za jej slovami technický stan budinku, v ktorom je múzej, nie je dobrý. Direktorka poinformovala i o postavlenom oproši prenešenia muzeju do Medžalebirćiu. Zmiena v Muzeju rusinskej kultúry počali diatejšia v žoutný oktobri minulého roka, koli bola z dňa na deň odklikána direktorka Luba Kráľová, jaká bola vo funkcii od srpňa augusta 2019. roka. Proti možlivomu prenešeniu muzeju do Medžalebirćiu je rusinská obroda na Slovácii. Vopresom tom zanimalo się i majowe zasiedania okrugłego stoła Rusyniu Słowacji. W dniach od 12 do 14 czerwca junia na Lemkowini w okolicach Seła Małastiu odbude się 5. i 6. runda Jirskiego Automobilnego Czempionatu Polszczo. Projdę min na Małastiuskim, Agurii i w okolicach. W zmaganiach wozmy uczest 79 uczestników, što bude rekordovým číslom v podii organizovaní bičským automobilom. Trasa čosný 3610 metrů. Patronat nad podijom trimat maršalok Małopolského vojevictva Łukasz Smulka. Treba pamiatati, što dorogo v okoličných lemkijovských selách Małastiu, Pankna, Kryva, Virchnia, Gładušiu môžu poti na dajaký čas zaperto. Jak informuje gmina Sankowa, produżają robotę przy budowie basenowego kompleksu w Sankowi. W sredynie obiektu kładena je elektryczna instalacja, montuje się wentylacja, ta trwają dekoracyjne robotę. Z każdą tożnią widno coraz bardziej kinciowy obraz inwestycji. W kompleksie znajduje się rekreacyjny basen z wodnymi atrakcjami, tor do nauka pływania, zjeżdżalnia, zona dla najmłodszych, relaksacyjna wanna, ta okrema zona spa z suchą, parową i infraczerwoną sauną i solankową inhalatoryją z grotą. Choć przed podziwniczoma i szczuwelo robota, już hne słytno, że nowy obiekt stanie się ważną miścią odpoczynku, rekreacji ta stricz dla żyteli gminy Sankowo i turystiów.
1: To byly nowiny Radia LMFM.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.